0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.

Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.